0: фэсты ў розных мясцовасцях, нават самых маленькіх, Падляшша, Стыклу, і там жывуць людзі, арганізуе беларускі музей у Гайнаўцы. 105-ты выпуск такой імпрэзы прайшоў у Плянце, у мяне Нараўка. А выступалі там вядомыя ў бліжэйшым наваколлі беларускія калектывы. Гаворыць Уршуля Нішчук з мясцовага калектыву Цаглінкі, які працуе ў Ляўкове ў гміне Нараўка.
1: Называемся Цаглінкі з Ляўкова і спяваем амаль жа 50 лет у гэтым годзе. Будем мець свой юбілей, так же кончым 50 лет. Я спеваю понад 20 лет уже, так же тоже довго.
2: А скажите, часто, наприклад, у таким летнім сезоні щолета ви виступали тут, по Падляшші?
1: Так, часто, бо так, направду, Ліпцеві то каждый уикенд десь там їздили і спевали, так же много-много виступлень було.
2: А як виглядає репертуар?
1: Співаємо різні пісні, білоруські, русські, українські, також співаємо все, і такі пісні з нашого району.
2: А часто зустрікаєте на репетиціях, бо це так само, напевно, нагода, щоб просто зустрітися разом, посидіти, поспівати?
1: Так, ми співаємо раз на тиждень, спотикаємося, а часами, як треба, то частіше спотикаємося.
2: Бо ви саме живете у Ляўкові чи тут у Плянці?
1: Я живу акурат в Забочині, але то далі гміна Нараўка, також збірані нас, але походжу тут з парафії Ляўкова, також думаю, що для того я почала тут співати у Ляўкові єднак.
2: Дякую. Можете сказати, як називаєтеся?
1: Уршуля Нішчук.
3: Я з Przepiórki, з Хайновського Дому культури, зі Спотанця Людового. Вистępуємо практично на кожному фестивалі, фестині. Ну і вже, щоб не скламати, від пару добрих лет staramy się przyjeżdżać jak najczęściej, pokazywać naszą kulturę, ukazywać to, jak wyglądamy, jak wyglądają nasze stroje, jak wyglądała kiedyś ta kultura tańca. Prawie 30 albo ponad 30, nie chcę skłamać, ale już bardzo długo tańczymy. Stroje, no to aktualnie te, co mamy na sobie, są białoruskie, ale mamy również i podlaskie, polskie, ukraińskie. Mamy bardzo dużo jakby strojów.
2: A tu jeszcze nieśniejki na tobie?
3: To jest strój białoruski. Głównie z okolic bliższej Białorusi do Polski. 13 lat będzie tańczenia, praktycznie bez przerwy.
2: To rozumiem, że to jeszcze u licei, czy tam u technikum, kiedy ty był, to już począł, kiedy był nastolatkiem, już począł wystupać?
3: Tak jest, zacząłem tańczyć w drugiej klasie podstawówki. Jakoś tak skończyłem właśnie w tym roku szkołę i dalej chcę jakby kontynuować.
4: Żeby była między ludźmi taka miłość, bo dzisiaj już po prostu w naszych kręgach rozmawiamy, że coraz mniej sobie pomagamy. A tu chodzi o naszą bliskość, o naszą tą polskość tutaj na wschodzie, tak jak my mamy. Kiedyś zawsze jeden drugiemu pomagał, a dzisiaj jakoś tak, a ile chce za godzinę, a ile da za godzinę, no.
2: No, ale panie Borysie,
4: kiedyś tak nie było.
2: To prawda, straszne to jest. Panie Borysie, ale tu na przykład Sionio, na festiwali u Plancie, tak samo zdaje się, można poczuć taką woś, przynajmniej no, taki nastrój, woś, to można razem pohulać, pochledzieć, posłuchać muzyki. Popić piwa, zjeść bigasu.
4: Ja zawsze podchodzę, 30 lat już jestem taki...
2: Podszczypać kobiety.
4: Zafascynowany medycyną, więc piwo się nie pije w Polsce, bo to jest soczek i alkohol. Więc twardnieje prostata. Kiedyś masowały prostatę pielęgniarki, a dzisiaj musimy sami to robić. Więc po co pić takie piwo, nie? No, szklaneczkę możemy wypić raz w tygodniu, ale nie takie piwo po prostu fermentujące, które ma wszystkie witaminy z grupy B, to piwo możemy pić, ale nie to po prostu takie zwykłych browarów, które tam nalewają tylko skadziak i słód i alkohol. To nie jest piwo. Tak jak dużo innych rzeczy, ja tym się zajmuję. Rozmawiamy o tym, żeby wziąć minerały, jakieś witaminy. To, czego nam brakuje, to trzeba wyrzucić to, co nam mamy za dużo. Ale to nie tylko z krwi, ale to po prostu z naszej wiedzy. Tej wiedzy musimy mieć bardzo dużo. Nasze przeznaczenie, to tu trudno coś zrobić, jeżeli nasz dziadek czy nasza babcia narobiła jakichś kłopotów w życiu komuś tam, no to później my za to musimy odpowiadać. No i wiara po prostu. Wiara to nie to tylko sama religijna, ale wiara po prostu, że ja dzisiaj pójdę, coś jeszcze zrobię, mam marzenia jakieś, przyjechać na taką i tu żywić ludzi, żeby zobaczyć, jak to ludzie śpiewają. Głównie zobaczyć tych naszych rówieśników takich, że spotkaliśmy się tu pooglądać, bo tyle lat żeśmy się nie oglądali, nie widzieliśmy się, a dzisiaj jeden, drugi przychodzi, o cześć, cześć, witamy się. I to chyba taką naszą, to jest takie zebrania ludzi po prostu po to tylko, żeby się odwiedzać, żeby tą naszą młodość jakby spowolni to naszą taką, nasze takie życie. Po prostu być między ludźmi, to jest nasza renoma od odmładzania się, ciągle się odmładzamy, nie? Ja mówię odwrotnie, coraz mniej mamy do setki, a więc jestem coraz młodszy, nie?
5: Jak cykl festał i tam żywość ludzi, kotoru stwarają użo właśnie na tych hedeł, u terenie. Ja думаю, już to szmat z tych wiosek, u których my byli, przekazała nam swojej dary, które zjawiają się teraz eksponatami na naszych ekspozycjach postojanych, których oglądają Białorusi i nie tylko z całego świata. A teraz białoruski muzej jeździć i można powiedzieć, że oddaje to je dobro, które wydali wcześniej w formie takich spotkań jak dzisiejsze. Z całego serca żądają usim wielmi dobrej gulni, ale tak samo dziękuję za to, że to kiedyś machczyma wy, machczyma wasze siabry, wasza siemia przekazywała nam różne eksponaty, które ciepier już jak naukowe eksponaty u naszym muzeum.
2: 105. wypusk festiwalu, ale tak samo jeszcze nie poszli, no się nie tu w plancie, czemu ta miejscowość, iż to u ramkach taka festiwalu się nie tu tak będzie.
6: No, chodzim jakby białoruski muzej uchajnący jak organizator tego naszego cyklu festu i tam żywość ludzi, zadowolić się nasze najmniejsze wioski na Białostoczynie, u których machczymasz to nikogo nie odbywali się takie mierpieństwa albo dużo dawno nie odbywają się. I uchoczym przywieści taki, jaki skazał ze sceny, machczymasz to i w taki sposób, że to jakby udziaczyć za to, że to szmat godu temu nazad. Machczymasz to i z tych wiosak przekazywali nam eksponaty na nasze ekspozycji, które ciepier prezentujemy u Białoruskim Muzei. Ale думаю, że to tak samo taka i zadacza naszego muzeja, jako mianowita zjednać tu naszych życherów tut w naszej ośrodzie.
0: Gawarył dyrektor Białoruskiego Muzeja u Hajnałcy, Tomasz Cichaniuk, organizator cyklu festa Witam, że łódź się ludzie. Pośni z nich przejszą u plancie, podrychtowała sprawozdaczu z etacha miraprijemstwa Ula Szubzda. Czargowa je miraprijemstwa z cykla i tam, że łódź ludzi użo w następną niedzielę u szczytach Dzięcialowie u gminie Orla. А на наших годинниках 5 хвилин с половиной до 8 годин в Польше, до 9 в Беларуси, значит, что уже наближаются новины. Прогнозы белорусских политиков на конт будучини Беларуси. Между иншим, про это скажет Анна Шайковская в ближайшем выпуске. Так само будет про отзначение годовины битвы под Воршей у Белостоку, про отзначение у сквери Вольной Беларуси под Беларусь. Консульством Дня Белорусской войсковой славы, а так само про выники визиту посланников Трампа до Путина и Зеленского, и какие будут наступные кроки после этих визитов. Все это в новинах уже просто целые 5 минут.

0: У Беластоку, як мы чулі сёння ўжо ў навінах, распачаў працу кангрэс даследчыкаў межаў і памежжаў, які прыцягнуў вялікую ўвагу навукоўцаў і экспертаў таксама да беларуска-польскага памежжа. Сярод удзельнікаў ёсць Каліна Любас з метрапалітальнай вышэйшай школы ў Катавіцах, якая даследуе перспектывы міграцыйнай палітыкі Польшчы.
1: Я рэпрэзентую ўчэльню метрапалітальную ў Катавіцах і бэнде мувіць так напрэвде о selektywności w procesie imigracji cudzoziemców do Polski w takiej perspektywie właśnie tutaj też polsko-białoruskiej granicy. Czyli tak naprawdę zagospodarowanie potencjału cudzoziemców i takiego dualizmu z jednej strony potrzeb rynku pracy w Polsce, a z drugiej tak naprawdę kwestii zachowania bezpieczeństwa.
2: Od razu można przestało pytanie, na kolki zaraz w ogóle potrzebne białoruskie migranty u Polsce?
1: To znaczy tak naprawdę sytuacja jest dość trudna w tym aspekcie. Ja też tej sytuacji, jeżeli chodzi o aspekt samych obywateli Białorusi, nie badam. Bardziej tak naprawdę teraz napływy związane z obywatelami Gruzji, Kolumbii, czyli tam, gdzie zostały wprowadzone ograniczenia, no ale tutaj sytuacja wymaga tak naprawdę również środków, na pewno takich zaradczych ze strony państwa, jakichś być może nowych rozwiązań z uwagi na to, że na pewno ten potencjał ludzki, on jest potrzebny również, jeżeli chodzi o obywateli Białorusi, bo tak naprawdę my jako Polska w obecnej sytuacji demograficznej, potrzebach, jeżeli chodzi właśnie o kwestie zatrudnienia, o luki w zatrudnieniu cudzoziemców, o tak naprawdę budowanie bezpieczeństwa ekonomicznego, potrzebujemy rąk do pracy.
2: Czy spotykaliby z podarzenia pytania paktu migracyjnego, ob jakim zaczynają spryczki? To ogólnie zjawy dobre, czy не надто, як про гэта спрабуюць гаварыць некаторыя радныя сімікам падляшскага ваяводства.
1: Tak naprawdę nie możemy tego ocenić jednoznacznie i wydaje mi się, że sytuacja jest tutaj bardzo mocno zróżnicowana, jeżeli chodzi o tą granicę polsko-białoruską. Myślę, że tutaj musimy zachować tą ostrożność i czekać tak naprawdę na to, co akty również takie unijne, czyli ta harmonizacja prawa, wprowadzi do polskiego ustawodawstwa, bo na razie oczekujemy na te rozwiązania, no między innymi w czerwcu tego roku dyrektywa powrotowa unijna nowa, to jeszcze nie odzwierciedla się w naszych przepisach, ale oczekujemy, że te rozwiązania zostaną tak naprawdę, ta harmonizacja tej polityki nastąpi.
2: Конференции отбываются в очень сложный час. Есть загроза нападу с боку России на территорию Евразвяза, про что говорят многие аналитики. Мая миграционный кризис на меже. Что могут сделать науковцы в этих варунках? Бо все удельники конференции – это люди науки.
1: Tak naprawdę naukowcy powinni cały czas, wydaje mi się, badać i analizować takie aspekty właśnie związane z dualizmem, to o czym powiedziałam, czyli generalnie właśnie kwestii zachowania, tak jak pani powiedziała, priorytetu bezpieczeństwa państwa narodowego, bezpieczeństwa narodowego, ale również właśnie też dbania o to, żeby w pewien sposób utrzymać, dotować, tak, te możliwości, czyli też tak naprawdę pozyskiwać środki. Więc ja myślę, że przede wszystkim taki dyskusja, która powinna się pojawić, to na pewno, wydaje mi się, powinna być tutaj właśnie związana z możliwością wprowadzenia nowych pomysłów, nowych rozwiązań, tylko tak, żeby one nie były tylko takim teoretycznym wydźwiękiem, ale miały też później praktyczne zastosowanie w aktach prawnych, czy nawet w takich aktach kierunkowych, na przykład takich jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Polski, która obecnie obowiązuje od 2024 roku.
0: А падрабязнасці пра польска-беларускае памежжа можна будзе паслухаць ўжо праз пару гадзін на панэлі, прысвечанай гэтай тэме. Пачнецца на 18:45 на факультэце матэматыкі універсітэцкага кампусу па вуліцы Цялкоўскага 1 у Беластоку. Адпаведна, ў гэты час у суседняй зале таксама будзе прафесар Анна Саковіч прадстаўляць тэму феномену беларускай прыгожай пісьменнасці ў Польшчы, у прыватнасці літаратурнага аб'яднання Белавежа. На ўсе сустрэчы, на ўсе дыскусіі ўваход вольны.

0: слухай нас у інтэрнэце racia.com.
1: А ў беларускапольскім памежжы лепш нас слухаць у жывым эфіры на хвалях 98.1 FM, на поўначы рэгіёну 99.2 FM, на поўдні, то бок на Берасцейшчыне і на ваколі Белай Падляскай. У беларускапольскім памежжы гадзіннікі паказваюць 20 хвілін на 6-ю гадзіну Польшчы, на 7-ю у Беларусі. У асяродку брацтва праваслаўнай моладзі ў Белавежы на мінулых выходных адбылася цікавая культурная падзея, сустрэчы пад назвай «Падляскія традыцыі без межаў». Пра тое, як нараджаюцца такія ініцыятывы і чаму яны важныя для рэгіёна, кажа гаспадар, прасторы кіраўніка асяродка Белавежы і дарадца маршалка падляскага ваяводства па справах нацыянальных меншынь Александр Васылюк.
2: To są takie pierwsze nasze otwarte warsztaty kulinarno-rękodzielnicze i też ze śpiewu tradycyjnego. Jest to projekt realizowany ze wsparciem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po raz pierwszy taki wniosek złożyliśmy. Cieszymy się, że dostaliśmy fundusze i chcemy kontynuować takie spotkania. Jakby celem tego spotkania jest zaproszenie ludzi do naszego ośrodka, bo jakby to jest główny cel, żeby ludzie przyjeżdżali, poznawali nasz ośrodek. Ten ośrodek właśnie jakby jednym z głównych zadań, które ma sobie postawił, to jest kultura lokalnych tradycji mniejszości narodowych białoruskiej, ukraińskiej, pokazywanie tego, czym jest bogate Podlasie, czyli tak wielokulturowością. I dlatego zaprosiliśmy osoby, z którymi już od lat współpracujemy i też nowe osoby, które zajmują się warsztatowe, poświęcone kulinariom i takim kulinariom związanym z kalendarzem cerkiewnym. Głównie najważniejszym daniem były busłowe łapy. Pani Helena Datczuk, wybitna, można powiedzieć, ekspertka w tej dziedzinie, przeprowadziła warsztaty. Anna Olesiuk robiła warsztaty z tkactwa, też bardzo fajne zajęcie. Doroteusz Fionik z ekipą ze Studziwód przyjechał, by troszeczkę nauczyć nas śpiewu tradycyjnego, a potem jeszcze razem przy ognisku praktykować ten śpiew, więc spacerem etnobotanicznym przez Iwonę Zinkiewicz przeprowadzonym. W ogóle ten ludziom się podobał, a drugi

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя. А ми тепер скажемо, де і як навчитися тому, що робити, коли, наприклад, у невеликій місцевості раптом зникає електричність, перестає працювати сувязь, або узникає ситуація, коли людям потрібна термінова допомога. Оказується, рихтуватися до таких сценаріїв можна не тільки на узровні держави, але і у самих малих місцевих супольностях. На Падляші тепер на такі ініціативи можна отримати некілька тисяч злотих у межах конкурсу «Моц малых сполучностей Подлясе 2026», каже організатор, віце-президент правління фонду «Акно на Всход» Лукаш Пагажельський.
2: Jest to konkurs dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Dla tych osób i organizacji, które są z małych i średnich miejscowości w naszym województwie, czyli tak naprawdę dla wszystkich poza Białymstokiem, bo mówimy o miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców. Konkurs służy przygotowaniu lokalnych społeczeństw na sytuacje kryzysowe. W ramach konkursu finansujemy takie małe projekty, które służą temu, aby społeczności były przygotowane do radzenia sobie na wypadek konfliktów, na wypadek jakichś katastrof, na wypadek blackoutów, tych wszystkich sytuacji, które są wyzwaniem. Może warto być przygotowanym na to lepiej niż tylko czekać, aż ta pomoc przyjdzie z zewnątrz. Na informacje o planowanych spotkaniach będą w naszym regionie 4 takie spotkania. W najbliższą środę w Łomży, w czwartek w Białymstoku, również w czwartek w Bielsku-Podlaskim i w piątek w Suwałkach. Można na stronie zobaczyć, jakie są godziny tych spotkań i miejsca. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, po prostu chce zobaczyć, czy to jest program dla niego, na początek niech przyjdzie, spotka się z nami, porozmawia i dowie się więcej. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, to do 17 września trzeba złożyć tylko internetowo wniosek o dofinansowanie. Procedura jest dosyć prosta. Sam wniosek staraliśmy się, żeby był przygotowany z myślą o ludziach. Po prostu trzeba czytelnie napisać, co się chce zrobić i na rzecz kogo. No jeżeli wszystko pójdzie dobrze, otrzymujemy od 7 do 8 tysięcy złotych na realizację projektu. Połowę tej kwoty możemy przeznaczyć na tak zwany rozwój instytucjonalny naszej organizacji pozarządowej, kupno tego, czego nasza organizacja potrzebuje. Komputer, drukarka, może jakieś szkolenie, a pozostała część tej kwoty to już są konkretne działania. Możemy organizować kursy pierwszej pomocy, jakieś kursy samoobrony przygotowywać.
3: Wśród udzielników konkursu mogą być tak zwane nieformalne inicjatywy z Padlasza. Co to za takie, co to za zjawa, kto tutaj może wchodzić?
2: Ciekawe pytanie, może zacznę od samych grup nieformalnych. Mówimy o trzech dorosłych osobach. To mogą być osoby, które działają w innych organizacjach pozarządowych, to mogą być osoby, które nie działają w żadnej organizacji pozarządowej, ale po prostu chcą wykonać ten pierwszy krok na rzecz swoich społeczności. Projekty muszą być realizowane na pewno na terenach do 100 tysięcy mieszkańców. Ogólnie proszę myśleć o tym, że to są projekty przede wszystkim realizowane na rzecz lokalnych społeczności, więc jeżeli ktoś jest mieszkańcem Białegostoku, a chciałby robić coś na rzecz mieszkańców, nie wiem, Czarny Białostockiej czy Suwałk, trochę to się nie spina.
3: Czy mogą w ten konkurs podawać zajawki, gdzie na przykład na białoruskiej mowie będą tłumaczyć prawidłowe bezpieki, gdzie naselnictwo, które rozumie białoruską mowę, korzystają z jej na Podlasie?
2: Jest to pomysł. My nie mamy takiego zamkniętego katalogu działań, prawda? My nie mówimy, że tu jest 15 przykładowych rzeczy, które możecie zrobić i dalej nic więcej. Nie. Projekt zaczyna się zawsze od uzasadnienia, że coś jest potrzebne i pokazania, że ta potrzeba jest związana z celem tego konkursu. Więc jeżeli będzie mocno uzasadnienie, że to jest faktycznie związane z bezpieczeństwem, to jest faktycznie potrzebne, czemu nie? Też proszę pamiętać, że może warto jest zawsze dać jedno takie bardzo czytelne działanie, bo cały projekt i każdy jego najmniejszy element nie musi być związany z tym bezpieczeństwem. W przypadku projektu, o którym pani powiedziała, proszę dodać szkolenie z pierwszej pomocy, żadnych wątpliwości nie będzie.
3: Такое питання, чому то зараз повстав такий конкурс, який тичиться кризових ситуацій, бо маємо ситуацію міграційного кризису, гуманітарного, є погрози ескалації Росії в бок Євразв'язу.
2: Чи є загроження кризисове? Ну, цілий час чуємо те напінці, яке маємо зі сторони границі. Мовлю не тільки о границі білоруській мови, границі російській мови, о цілій агресії російській, реалізованій або безпосередньо, або посередньо. Але, ви пані, то теж є... Chyba taki moment, kiedy się zastanowiliśmy jako społeczeństwo, na ile my tak naprawdę jesteśmy sobie w stanie, jako ludzie, jako zwykli ludzie, tak lokalnie radzić z różnymi zagrożeniami, które mają miejsce, bo nie mówimy tylko o wojnie. Czy jesteśmy sobie w stanie poradzić na wypadek awarii prądu w miejscowości? Co zrobimy, jeżeli na terenach wiejskich przez 5-7 dni nie będzie prądu zimą? Czy jeżeli widzimy sąsiada, który uległ wypadkowi, potrzebuje pomocy, to czy my jesteśmy w stanie pójść o ten krok dalej niż zadzwonić po karetkę, po pogotowie? Wydaje mi się, że tego typu programy, one zostały zainspirowane przez sytuację międzynarodową, ale one są przede wszystkim bardzo, bardzo racjonalne, one są potrzebne.
1: Gawrył Łukasz Pagarzelski z fundu Akno na Wschód, a konkurs przedugledzuje mikrogranty po 7-8 tysięcy złotych. Заявки можна складати ще до 17 вересня, але вже 10 вересня пройдуть інформаційні зустрічі у Білостоку і Бєльську. У Білостоку зустріча почнеться о 15-й у центрі громадської активності, а у Бєльську 16:30 у городської бібліотеці.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie. Zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarłe. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.